kulokoka akasera kokatuse eyakuyida okobola tandike mirimo je awali naku teka wesa nyule merako olugendo lwobuwamuzi kolubanga ko wetegereze era wuliriza ngaomwoyo wo akulengeza ebituja jola